Królowie życia. No tak, dzień dobry wieczór, witam serdecznie. Kolejny czwartek, kolejny, no właściwie pierwsza 19 w ten czwartek, ale kolejny czwartek i tak dalej, dobra. Polskie granie w Radio Szmo, polska muzyka, polscy wykonawcy, czasem nie po polsku. Dziś obiecuję, będzie wszystko po polsku. Chyba, czekajcie, zerknę szybko. Nie, tylko dżingiel będzie jeden po angielsku, a tak reszta po polsku. Także ci, którzy znają dobrze angielski, no będą sobie mogli poćwiczyć znowu polski w słuchaniu, a ci, którzy nie znają, i tak wszystko zrozumieją. Dobra, 99,8 MHz to jesteśmy my, Radio Szmu, i tam nas możecie znaleźć. Jak ustawicie wasze radyjka w okolicy Aberdeen i w samym Aberdeen? A jak mieszkacie gdzieś dalej, albo no, dalej, no na całym świecie, możecie nas słuchać, to www.szmu.org.uk, szmu oczywiście pisane S-H-M-U. I tak samo, czwartek, godzina 19, oczywiście czasu londyńskiego, i bonus dla was, mamy powtórki. Powtórki są w soboty o godzinie 8 rano i w niedzielę o 21. Także możecie nas słuchać, jeżeli nie traficie na nas w czwartek, możecie nas słuchać w sobotę albo w niedzielę. Tylko czasem powtórek nie ma. Czasem. No. Także zapraszam. A dzisiaj co w programie? No to dzisiaj mamy taki fajny jubileusz. Mamy 50. Dinozaury kombi. Wiecie co? Fajnie to brzmi. Dinozaury. A jak ja byłem małym gówniarzem, no to ja się bawiłem przy tym. Przy tych właśnie przebojach. Wiecie co to znaczy? No to znaczy tylko tyle, że jestem no dojrzały. Tak. Od czego zacząć? Może od Sławka Łosowskiego, bo to on założył akcenty w 1969 roku. A potem po dołączeniu paru innych muzyków, między innymi Tkaczyka, Waldemara, to przekształcili nazwę w kombi, i kombi powstało w tym momencie już w 1976 roku. I na początku grali muzykę taką w stylu jazz rock, fusion rock, coś takiego. Potem troszeczkę zmienili styl na taki electro rock i synth pop, dołączając właśnie takie organy, właśnie syntezatory, właściwie tak to trzeba nazwać, nie, albo organy elektroniczne, ale o takim właśnie charakterystycznym brzmieniu, takim zimnym brzmieniu, co mi się zresztą wtedy bardzo podobało. Zresztą dużo zespołów wtedy tak grało, właśnie używało właśnie takiej zimnej elektronicznej muzyki. No, a jeżeli chodzi o kombi, to całkiem fajnie mi to wychodziło. Słuchajcie, 50 stuknęło, bo mamy 2026 rok, kombi powstał w 1976 roku, i czekajcie, bo ja się muszę wspomóc w tym momencie moją literaturą fachową, tak nabazgraną na kartkach. I powiem wam tylko tyle, że artyści świętowali tą 50 podczas Polsat Hit Festiwalu. No i właśnie zdradzili, co stało za sukcesem tej grupy. Nie to, że nie zawsze po prostu się ze sobą zgadzali. Czasem się kłócili, zresztą po drodze tam już teraz pod koniec był rozłam, powstało kombi przez jedno i potem powstało kombi przez dwa i kłócili się o prawa autorskie i tak dalej, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj po prostu świętujemy 50 zespołu kombi. No to dobra, jak 50 to oczywiście słodkiego, miłego życia.

No i tak się kończy słodkiego, miłego życia. Jeżeli chodzi o kombi, to właśnie tam były elektryczne gitary, elektryczne, elektroniczne klawisze. No i to chyba był pierwszy zespół ze znanych zespołów w Polsce, który wprowadził właśnie elektroniczną perkusję. I to było słychać. Zresztą tu całkiem fajnie mi to wychodziło, całkiem fajnie to brzmiało właśnie. To całe połączenie takiego synth-rocka. I takie to zimne brzmienie, ten głos też taki, no dosyć zimny. I brzmi to świetnie i spójnie. Zresztą nie dziwię się, że obchodzą 50, no bo 50 na scenie. No bo jak brzmiało to dobrze, tak brzmi dalej dobrze. Dobra, kochać cię za późno, to jest kolejny kawałek. Kolejny wielki przebój.

Tak, lata 80. to były tak zwane złote czasy dla zespołu Kombi. Oni wtedy wypromowali naprawdę bardzo dużo fajnych kawałków i bardzo fajnie. W ogóle fajne albumy wtedy wyszły. Tak, zespół właściwie zakończył działalność ten pierwszy raz w 2003 roku. Właściwie pierwszy i nie całkiem zakończył, bo nastąpił wtedy rozłam. W 2003 roku zespół w składzie Łosowski, Skawiński, Tkaczyk i Pluta zasiadali jako jury w programie Talent Show Szansa na Sukces. I to był ich ostatni wspólny występ. No i co się potem stało? No i Skawiński, Tkaczyk i Pluta utworzyli zespół pod nazwą Kombi. I to dłuższe to było specjalnie, bo to przez podwójne. A natomiast Łosowski przekształcił się w Kombi Łosowski. No i tak się, można powiedzieć, zakończyła ta złota era tego zespołu. No a jeżeli chodzi o kolory, to mam jeszcze dla was Black and White. Gramy.

Tak jak słyszeliście, polskie granie. Wiadomo, gramy polską muzykę. Dobra. Rozpocząłem jakiś czas temu taki, powiedziałem, że cykl będzie takich pogawędek turystycznych. To nazwałem sobie tak, podróże te bliższe i te dalsze, czy bliskie i dalekie, jak chcecie. W każdym razie coś bardzo świeżego, bo byłem w niedzielę z Szymkiem, z moim synem, a tak ogólnie dżinglistą naczelnym, z radiem. Pojechaliśmy sobie na wycieczkę. I tak, nie wiedzieliśmy, gdzie jechać, stwierdziłem, jedziemy. No i wyjechaliśmy w stronę Edynburga. Minęliśmy Snowhaven i za Snowhaven zjechaliśmy ślimakiem w dół na starą drogę do Montrose i stwierdziłem, dobra, jedziemy tam. Tam mam takie parę fajnych punktów do spacerowania. No ale jedziemy, no i minęliśmy Inverwerby, chyba tak się to nazywa, albo bardzo podobnie. I po drodze zobaczyłem taki fajny szyld transparent, Cafe at the Mill, open today. I stwierdziliśmy, że wstąpimy. Wjechaliśmy na parking i powiem wam, nie rozczarowaliśmy się. Przepiękny przez wolontariuszy zrobiony ogród, bardzo dziki. Bardzo fajne zrobione ścieżki, słuchajcie, jakieś schodki, jak ławeczki, ze starych pniów powycinane grzyby. I co było fajne, to jest stary młyn wodny. I jest to otwarte, po prostu można to zwiedzać, można tam wejść do środka, zobaczyć, jak to wyglądało. Jest oczywiście kawiarenka, jest bardzo fajny ogród warzywny, gdzie akurat było posadzone dużo cebuli. No, rozpoznałem akurat. No, jest tam fajny taki sad z jabłoniami i co było fajne, bo był tam pszczelarz i zajmował się właśnie to, co myśmy widzieli, obserwowaliśmy, zajmował się tam właśnie pszczołami, przy jednym z uli właśnie sprawdzał. Prawdopodobnie szukał królowych. Powiem wam, że było świetnie. Jeżeli chcecie, to możecie wejść na nasz profil na Facebooku, na Polskie Granie i tam jest już umieszczony album z paroma zdjęciami, tak, żeby was zachęcić. Nie jest to daleko, bo to jest mniej niż godzina jazdy z Aberdeen, nawet nie, gdzieś koło 35-40 minut może, w zależności od tego, kto jak szybko jeździ. I miejsce jest naprawdę świetne. Jest jednocześnie dzikie i zadbane. W bardzo fajny sposób jest to połączone. I powiem wam jeszcze, tam jest taki fajny mostek, gdzie ja wiem, w dół może jest z 20 metrów i tam płynie to sobie właśnie rzeczka. Super, polecam dla wszystkich, którzy lubią spacerować właśnie wśród zieleni, a nie bardzo się lubią brudzić wśród takiej właśnie dzikiej zieleni, bo wszędzie są zrobione bardzo fajne i czyściutkie ścieżki. Także jeżeli chcecie, to polecam. Wyjeżdżacie z Aberdeen, mijacie Snowhaven, ślimakiem zjeżdżacie w dół na starą drogę na Montrose i tam jedziecie po prostu i zobaczycie fajne takie, naprawdę miejsce jest świetne. Mi się tak spodobało teraz, bo byłem tam dawno, dawno temu i tak przy okazji kiedyś tam, jak byłem, to widziałem pracujący ten młyn. Potem było bardzo długo zamknięte to miejsce i znowu jest otwarte i wiecie co? Warto. Warto, także polecam. A my wracamy do muzyki. Muzyka to teraz będzie troszeczkę inaczej. Będzie trochę połączone właśnie z kombi. Ale posłuchajcie. Pierwsze posłuchajcie.

No i tak sobie przeszliśmy do następnego zespołu. Tak, Skawiński i Tkaczyk, ci z kombi wcześniej, równolegle z graniem w kombi, założyli taki projekt Skywalker, dołączyli do tego projektu Kraszewskiej Horny. No i dołączyła do nich w 1994 Agnieszka Chylińska. No właśnie. Ta właśnie ona. To, co przed chwilą słyszeliście. Wtedy miała 18 lat i tak w ogóle jak, po tym, jak dołączyła, to zespół zmieni nazwę na ONA. I co? No i co? No i wtedy zaczęła się całkiem fajna kariera właśnie zespołu i Agnieszki Chylińskiej. Szybciutko, bo w 95, czyli rok po założeniu, ONA wydali album Modliszka. No i potem wystąpili od razu na 32. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W ogóle Modliszka, album Modliszka stał się właśnie bardzo dużym sukcesem komercyjnym. I kiedy to? Dwa lata później? Nie, rok później wydali chyba najbardziej znaną, inaczej, wydali album Bzz. Chyba z najbardziej znanymi przebojami właśnie NA. To, co przed chwilą słyszeliście, kiedy powiem sobie dość, to właśnie pochodziło z tego albumu. Następny kawałek jest z ostatniej płyty wydanej przed zakończeniem działalności, z płyty Mrok. Płyta została wydana w 2001 roku, a kawałek to Niekochana. Ale wiecie co, zaczniemy go od początku.

Nie kochana, no tak. Słuchajcie, charakterystyczne brzmienie. W ogóle dosyć takie, powiedzmy, mroczne teksty i charakterystyczne brzmienie, jeśli chodzi o Agnieszkę. Ten głos, no jedyny chyba, jedyny taki głos na po prostu w polskiej scenie rockowej. Mam dla was jeszcze jeden kawałek, tym razem właśnie z debiutanckiej płyty Agnieszki Zieleńskiej. A dlaczego dziś, znaczy nie Agnieszki, tylko zespołu NA. Dlaczego dzisiaj wspominam o tym? O tym potem dowiecie się po dżinglu. A mam dla was modliszkę, czyli tytułowy kawałek właśnie z pierwszego albumu, debiutanckiego albumu zespołu NA.

0: Tunes on 99.8 FM.
1: I to było tyle, jeżeli chodzi o język angielski w dzisiejszym programie. Słuchajcie, nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił takiego łańcuszka szczęścia. Dlaczego zacząłem od kombi? Bo stuknęła mi 50. Dlaczego potem kontynuowałem to, jeżeli chodzi o ONA? Bo tam byli muzycy z kombi. A dlaczego teraz będzie już chylińska solo? Bo ONA rozpadł się w 2003 roku i potem Agnieszka Chylińska razem z dwoma muzykami zespołu już zerknę tylko na notatki z perkusistą Kraszewskim i z klawiszowcem Hornym założyli nową grupę. To już było pod hasłem Chylińska, czyli grupa po prostu firmowa na jej nazwiskiem. I wiecie co? Powiem wam jedną rzecz. 23 maja w sobotę stuknęła Agnieszce Chylińskiej 50. No i mamy dwie 50. I to połączone takim bardzo ciekawym łańcuszkiem szczęścia. No to także pani Agnieszce życzymy 100 lat i żeby śpiewała dla nas tym swoim pięknym, anielskim głosem jak najdłużej, jak śpiewa po prostu już z grupą Chylińska. Posłuchajcie, ja ci wszystko dam.

Ja ci wszystko dam. I to było nagranie z najnowszego, jak na razie, albumu Chylińskiej. W ogóle to wydała pod swoim nazwiskiem 4 płyty, z czego pierwsza płyta Modern Rocking w 2009 roku zdobyła status platynowej płyty i została sprzedana w ponad 45 tysiącach egzemplarzy. Kolejna płyta Forever Child z 2016 roku. Wow, ta płyta zdobyła status potrójnej platynowej płyty. Ponad 90 tysięcy egzemplarzy sprzedane. Kolejna płyta w 2018 roku to był Pink Punk. I ta płyta zdobyła status złotej płyty. Złoto oznacza ponad 15 tysięcy egzemplarzy. No i z tego właśnie albumu będzie dla was teraz kolejny kawałek. Kawałek to Schiza.

0: No i to jest dowód właśnie na to, że Agnieszka Chylińska potrafi też śpiewać bardzo spokojnie, melancholijnie i balladowo. Naszym solenizantom, czyli grupie Kombi i Agnieszce życzymy 100 lat i przynajmniej kolejnych 50 lat na scenie. No co ja? No ja z wami się już żegnam. Dziękuję za uwagę i mam pewien pomysł na przyszły tydzień, ale o tym za tydzień. A was zapraszam do młynu. Niech sobie, wiecie co, muszę zerknąć, żeby prawidłowo przeczytać to. Mill of Benholm. Tak się to dokładnie nazywa. Na starej drodze do Montrose. Polecam. Miejsce naprawdę świetne. Ja tam na pewno wrócę. A na koniec mam dla was jeszcze jedną piosenkę Agnieszki Chylińskiej, ale to już po dżinglu. Także dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku, na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.

Królowie życia. No tak, dzień dobry wieczór, witam serdecznie. Kolejny czwartek, kolejny, no właściwie pierwsza dziewiętnasta w ten czwartek, ale kolejny czwartek i tak dalej, dobra. Polskie granie w Radio Szmu, polska muzyka, polscy wykonawcy, czasem nie po polsku. Dziś obiecuję, będzie wszystko po polsku. Chyba, czekajcie, zerknę szybko. Nie, tylko dżingiel będzie jeden po angielsku, a tak reszta po polsku. Także ci, którzy znają dobrze angielski, no będą sobie mogli poćwiczyć znowu polski w słuchaniu, a ci, którzy nie znają, i tak wszystko zrozumieją. Dobra, 99,8 MHz to jesteśmy my, Radio Szmu, i tam nas możecie znaleźć. Jak ustawicie wasze radyjka w okolicy Aberdeen i w samym Aberdeen? A jak mieszkacie gdzieś dalej, albo no, dalej, no na całym świecie możecie nas słuchać, to www.szmu.org.uk, szmu oczywiście pisane S-H-M-U. I tak samo, czwartek, godzina 19, oczywiście czasu londyńskiego, i bonus dla was, mamy powtórki. Powtórki są w soboty o godzinie 8 rano i w niedzielę o 21. Także możecie nas słuchać, jeżeli nie traficie na nas w czwartek, możecie nas słuchać w sobotę albo w niedzielę. Tylko czasem powtórek nie ma. Czasem. No. Także zapraszam. A dzisiaj co w programie? No to dzisiaj mamy taki fajny jubileusz. Mamy 50. Dinozaury kombi. Wiecie co? Fajnie to brzmi. Dinozaury. A jak ja byłem małym gówniarzem, no to ja się bawiłem przy tym. Przy tych właśnie przebojach. Wiecie co to znaczy? No to znaczy tylko tyle, że jestem no dojrzały. Tak. Od czego zacząć? Może od Sławka Łosowskiego, bo to on założył Akcenty w 1969 roku. A potem po dołączeniu paru innych muzyków, między innymi Tkaczyka, Waldemara, to przekształcili nazwę w Kombi, i Kombi powstało w tym momencie już w 1976 roku. I na początku grali muzykę taką w stylu jazz rock, fusion rock, coś takiego. I potem troszeczkę zmienili styl na taki electro rock i synth pop, dołączając właśnie takie organy, właśnie syntezatory, właściwie tak to trzeba nazwać, nie, albo organy elektroniczne, ale o takim właśnie charakterystycznym brzmieniu, takim zimnym brzmieniu, co mi się zresztą wtedy bardzo podobało. Zresztą dużo zespołów wtedy tak grało, właśnie używało właśnie takiej zimnej elektronicznej muzyki. No, a jeżeli chodzi o Kombi, to całkiem fajnie mi to wychodziło. Słuchajcie, 50 stuknęło, bo mamy 2026 rok, Kombi powstał w 1976 roku i czekajcie, bo ja się muszę wspomóc w tym momencie moją literaturą fachową, led tak nabazgraną na kartkach. I powiem wam tylko tyle, że artyści świętowali tą 50 podczas Polsat Hit Festiwalu. No i właśnie zdradzili, co stało za sukcesem tej grupy. Nie to, że nie zawsze po prostu się ze sobą zgadzali. Czasem się kłócili, zresztą po drodze tam już teraz pod koniec był rozłam, powstało Kombi przez jedno i potem powstało Kombi przez dwa i kłócili się o prawa autorskie i tak dalej, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj po prostu świętujemy 50 zespołu Kombi. No to dobra, jak 50 to oczywiście słodkiego, miłego życia.

No i tak się kończy słodkiego, miłego życia. Jeżeli chodzi o kombi, to właśnie tam były elektryczne gitary, elektryczne, elektroniczne klawisze. No i to chyba był pierwszy zespół ze znanych zespołów w Polsce, który wprowadził właśnie elektroniczną perkusję. I to było słychać. Zresztą tu całkiem fajnie mi to wychodziło, całkiem fajnie to brzmiało właśnie. To całe połączenie takiego synth-rocka. I takie to zimne brzmienie, ten głos też taki, no dosyć zimny. I brzmi to świetnie i spójnie. Zresztą nie dziwię się, że obchodzą 50, no bo 50 na scenie. No bo jak brzmiało to dobrze, tak brzmi dalej dobrze. Dobra, kochać cię za późno, to jest kolejny kawałek. Kolejny wielki przebój.

Tak, lata 80. to były tak zwane złote czasy dla zespołu Kombi. Oni wtedy wypromowali naprawdę bardzo dużo fajnych kawałków i bardzo fajnie. W ogóle fajne albumy wtedy wyszły. Tak, zespół właściwie zakończył działalność ten pierwszy raz w 2003 roku. Właściwie pierwszy i nie całkiem zakończył, bo nastąpił wtedy rozłam. W 2003 roku zespół w składzie Łosowski, Skawiński, Tkaczyk i Pluta zasiadali jako jury w programie Talent Show Szansa na Sukces. I to był ich ostatni wspólny występ. No i co się potem stało? No i Skawiński, Tkaczyk i Pluta utworzyli zespół pod nazwą Kombi. I to dłuższe to było specjalnie, bo to przez podwójne. A natomiast Łosowski przekształcił się w Kombi Łosowski. No i tak się, można powiedzieć, zakończyła ta złota era tego zespołu. No a jeżeli chodzi o kolory, to mam jeszcze dla was Black and White. Gramy.

Tak jak słyszeliście, polskie granie. Wiadomo, gramy polską muzykę. Dobra. Rozpocząłem jakiś czas temu taki, powiedziałem, że cykl będzie takich pogawędek turystycznych. To nazwałem sobie tak, podróże te bliższe i te dalsze, czy bliskie i dalekie, jak chcecie. W każdym razie coś bardzo świeżego, bo byłem w niedzielę z Szymkiem, z moim synem, a tak ogólnie dżinglistą naczelnym, z radiem. Pojechaliśmy sobie na wycieczkę. I tak, nie wiedzieliśmy, gdzie jechać, stwierdziłem, jedziemy. No i wyjechaliśmy w stronę Edynburga. Minęliśmy Snowhaven i za Snowhaven zjechaliśmy ślimakiem w dół na starą drogę do Montrose i stwierdziłem, dobra, jedziemy tam. Tam mam takie parę fajnych punktów do spacerowania. No ale jedziemy, no i minęliśmy Inverwerby, chyba tak się to nazywa, albo bardzo podobnie. I po drodze zobaczyłem taki fajny szyld transparent, Cafe at the Mill, open today. I stwierdziliśmy, że wstąpimy. Wjechaliśmy na parking i powiem wam, nie rozczarowaliśmy się. Przepiękny przez wolontariuszy zrobiony ogród, bardzo dziki, bardzo fajne zrobione ścieżki, słuchajcie, jakieś schodki, jak ławeczki, ze starych pniów powycinane grzyby. I co było fajne, to jest stary młyn wodny i jest to otwarte, po prostu można to zwiedzać, można tam wejść do środka, zobaczyć, jak to wyglądało. Jest oczywiście kawiarenka, jest bardzo fajny ogród warzywny, gdzie akurat było posadzone dużo cebuli. No, rozpoznałem akurat. No, jest tam fajny taki sad z jabłoniami i co było fajne, bo był tam pszczelarz i zajmował się właśnie to, co myśmy widzieli, obserwowaliśmy, zajmował się tam właśnie pszczołami przy jednym z uli, właśnie sprawdzał. Prawdopodobnie szukał królowych. Powiem wam, że było świetnie. Jeżeli chcecie, to możecie wejść na nasz profil na Facebooku, na Polskie Granie, i tam jest już umieszczony album z paroma zdjęciami, tak, żeby was zachęcić. Nie jest to daleko, bo to jest mniej niż godzina jazdy z Aberdeen, nawet nie, gdzieś koło 35-40 minut może, w zależności od tego, kto jak szybko jeździ. I miejsce jest naprawdę świetne. Jest jednocześnie dzikie i zadbane. W bardzo fajny sposób jest to połączone. I powiem wam jeszcze, tam jest taki fajny mostek, gdzie ja wiem, w dół może jest z 20 metrów i tam płynie to sobie właśnie rzeczka. Super, polecam dla wszystkich, którzy lubią spacerować właśnie wśród zieleni, a nie bardzo się lubią brudzić wśród takiej właśnie dzikiej zieleni, bo wszędzie są zrobione bardzo fajne i czyściutkie ścieżki. Także jeżeli chcecie, to polecam. Wyjeżdżacie z Aberdeen, mijacie Snowhaven, ślimakiem zjeżdżacie w dół na starą drogę na Montrose i tam jedziecie po prostu i zobaczycie fajne takie, naprawdę miejsce jest świetne. Mi się tak spodobało teraz, bo byłem tam dawno, dawno temu i tak przy okazji kiedyś tam, jak byłem, to widziałem pracujący ten młyn. Potem było bardzo długo zamknięte to miejsce i znowu jest otwarte i wiecie co? Warto. Warto, także polecam. A my wracamy do muzyki. Muzyka to teraz będzie troszeczkę inaczej. Będzie trochę połączone właśnie z kombi. Ale posłuchajcie. Pierwsze posłuchajcie.

No i tak sobie przeszliśmy do następnego zespołu. Tak, Skawiński i Tkaczyk, ci z kombi wcześniej, równolegle z graniem w kombi, założyli taki projekt Skywalker, dołączyli do tego projektu Kraszewskiej Horny. No i dołączyła do nich w 1994 Agnieszka Chylińska. No właśnie. Ta właśnie ona. To, co przed chwilą słyszeliście. Wtedy miała 18 lat i tak w ogóle jak, po tym jak dołączyła, to zespół zmieni nazwę na ONA. I co? No i co? No i wtedy zaczęła się całkiem fajna kariera właśnie zespołu i Agnieszki Chylińskiej. Szybciutko, bo w 95, czyli rok po założeniu ONA, wydali album Modliszka. No i potem wystąpili od razu na 32. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W ogóle Modliszka, album Modliszka stał się właśnie bardzo dużym sukcesem komercyjnym. I kiedy to? Dwa lata później? Nie, rok później wydali chyba najbardziej znaną, inaczej, wydali album Bzz. Chyba z najbardziej znanymi przebojami właśnie NA. To, co przed chwilą słyszeliście, kiedy powiem sobie dość, to właśnie pochodziło z tego albumu. Następny kawałek jest z ostatniej płyty wydanej przed zakończeniem działalności, z płyty Mrok. Płyta została wydana w 2001 roku, a kawałek to Niekochana. Ale wiecie co, zaczniemy go od początku.

Niekochana, no tak. Słuchajcie, charakterystyczne brzmienie. W ogóle dosyć takie, powiedzmy, mroczne teksty i charakterystyczne brzmienie, jeśli chodzi o Agnieszkę. Ten głos, no jedyny chyba, jedyny taki głos na po prostu w polskiej scenie rockowej. Mam dla was jeszcze jeden kawałek, tym razem właśnie z debiutanckiej płyty Agnieszki Zieleńskiej. A dlaczego dziś, znaczy nie Agnieszki, tylko zespołu NA. Dlaczego dzisiaj wspominam o tym? O tym potem dowiecie się po dżinglu. A mam dla was modliszkę, czyli tytułowy kawałek właśnie z pierwszego albumu, debiutanckiego albumu zespołu NA.

0: on 99.8 FM.
1: I to było tyle, jeżeli chodzi o język angielski w dzisiejszym programie. Słuchajcie, nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił takiego łańcuszka szczęścia. Dlaczego zacząłem od kombi? Bo stuknęła mi 50. Dlaczego potem kontynuowałem to, jeżeli chodzi o ONA? Bo tam byli muzycy z kombi. A dlaczego teraz będzie już chylińska solo? Bo ONA rozpadł się w 2003 roku i potem Agnieszka Chylińska razem z dwoma muzykami zespołu już zerknę tylko na notatki z perkusistą Kraszewskim i z klawiszowcem Hornym założyli nową grupę. To już było pod hasłem Chylińska, czyli grupa po prostu firmowa na jej nazwiskiem. I wiecie co? Powiem wam jedną rzecz. 23 maja w sobotę stuknęła Agnieszce Chylińskiej 50. No i mamy dwie 50. I to połączone takim bardzo ciekawym łańcuszkiem szczęścia. No to także pani Agnieszce życzymy 100 lat i żeby śpiewała dla nas tym swoim pięknym, anielskim głosem jak najdłużej, jak śpiewa po prostu już z grupą Chylińska. Posłuchajcie, ja ci wszystko dam.

Ja ci wszystko dam. I to było nagranie z najnowszego, jak na razie, albumu Chylińskiej. W ogóle to wydała pod swoim nazwiskiem 4 płyty, z czego pierwsza płyta Modern Rocking w 2009 roku zdobyła status platynowej płyty i została sprzedana w ponad 45 tysiącach egzemplarzy. Kolejna płyta Forever Child z 2016 roku. Wow, ta płyta zdobyła status potrójnej platynowej płyty. Ponad 90 tysięcy egzemplarzy sprzedane. Kolejna płyta w 2018 roku to był Pink Punk. I ta płyta zdobyła status złotej płyty. Złoto oznacza ponad 15 tysięcy egzemplarzy. No i z tego właśnie albumu będzie dla was teraz kolejny kawałek. Kawałek to Schiza.

0: No i to jest dowód właśnie na to, że Agnieszka Chylińska potrafi też śpiewać bardzo spokojnie, melancholijnie i balladowo. Naszym solenizantom, czyli grupie Kombi i Agnieszce życzymy 100 lat i przynajmniej kolejnych 50 lat na scenie. No co ja? No ja z wami się już żegnam. Dziękuję za uwagę i mam pewien pomysł na przyszły tydzień, ale o tym za tydzień. A was zapraszam do młynu. Niech sobie, wiecie co, muszę zerknąć, żeby prawidłowo przeczytać to. Mill of Benholm. Tak się to dokładnie nazywa. Po drodze, na starej drodze do Montrose. Polecam. Miejsce naprawdę świetne. Ja tam na pewno wrócę. A na koniec mam dla was jeszcze jedną piosenkę Agnieszki Chylińskiej, ale to już po dżinglu. Także dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku, na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.